0: Kocham Warszawę, kocham Gdańsk. Chciałabym poznać historię Warszawy, zrozumieć Polskę nawet lepiej, w której nigdy nie zdążyłam tak na dobre pomieszkać, tak? Ale zawsze będę wracała do Berlina. Jakkolwiek by mnie nie denerwowało to miasto. Ale to jest moje miasto. Ja się stąd nie wyrwę. Próbowałam już tyle razy i zawsze tu wracam.
1: Te słowa mogłyby być mottem niejednej polsko-niemieckiej biografii, ale w ustach naszej dzisiejszej gościni brzmią jak wyznanie miłosne do miasta, które stało się jej literackim poligonem. Dziś w studiu Kosmo po polsku gościmy Magdalenę Parys, gdańszczankę z urodzenia, berliniankę z wyboru, a przede wszystkim jedną z najciekawszych pisarek polsko-niemieckich, która z chirurgiczną precyzją prześwietla niemiecką duszę i historię. Spotykamy się w szczególnym momencie, gdy polscy czytelnicy zaczytują się we Florenie, domykającym kultową już trylogię berlińską, a niemieckie księgarnie witają księcia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie podcast Kosmo po polsku, by nie przegapić nowych odcinków. Ja nazywam się Monika Sędzierska i serdecznie zapraszam na rozmowę.
2: Kosmo po polsku.
1: Cześć Magdo.
0: Cześć, witajcie.
1: Trudno cię ostatnio złapać, no ale w końcu spotykamy się ponownie w studiu Kosmo po polsku. Jakie pytanie ty chciałabyś dzisiaj usłyszeć w tym historycznym budynku Rundfunk Berlin Brandenburg? Masz takie może pytanie, którego jeszcze nikt ci nie zadał?
0: A tak, nie mam takiego pytania...

0: obecna też we Florenie. I podobnie jak ty, cóż za zbieg okoliczności, Magdo, łączy w sobie perspektywę polską i niemiecką, ale zdradzę wam, że w odróżnieniu do Magdy Parys, Dagmara Bosch jest blondynką. W jaki sposób to polsko-niemieckie, takie podwójne spojrzenie Dagmary pomaga ci w ukazywaniu skomplikowanych tematów?
1: Niesamowicie mi to ułatwia, tylko że wiesz co, w tym procesie pisania ja się nad tym nie zastanawiam, dlatego że to przychodzi automatycznie, ponieważ w momencie, kiedy piszę, nie ma żadnych hamulców. Nie ma tych hamulców. Ja nie zastanawiam się, czy ja piszę z perspektywy polskiej, czy ja piszę z perspektywy niemieckiej. Ja nie zastanawiam się nad tym, w jakim ja teraz jestem studiu telewizyjnym, w polskim czy w niemieckim. Tylko wtedy jest wszystko razem i wszystko, czego się nauczyłam, co doświadczyłam, co zrozumiałam, albo co wypływa podświadomie, wpływa wtedy w tę książkę. Więc ja sobie przez Dagmarę pozwalam na wszystko, co najprawdopodobniej normalnie nie byłoby tak szybko możliwe. Więc Dagmara sobie tworzy studio na Tempelhof w jakimś starym fabrycznym budynku i bierze wszystko, zdradzę tutaj, z hali odlotów, co mnie osobiście w hali odlotów w tym programie telewizyjnym w Polsce się podobało. Czyli te wielkie przestrzenie, ta cegła, która tam była, w tle niby, że jakiś tam, nie wiem, fabryka serów, czy jeszcze coś innego. Więc to jest taka jazda, powiem wprost, bez trzymanki. Ja sobie te moje niemieckie komponenty z tymi polskimi mieszam i właściwie czasem sobie myślę, że ona żyje w takim kraju, który sobie sama stworzyła, który jest Polsko-Niemcy. Jeden wielki kraj. Oczywiście to wszyscy zakrzykną, co to jest, no ale w sensie takim na potrzeby tej książki.
0: Polschland, tak
2: Polschland. To Stefan Müller dobre. Ostatnio. Mhm.
0: To ile w takim razie jest Magdy Parys w Dagmarze Bosch? Wiem, że nie lubisz tego pytania, ale sama sprowokowałaś.
1: Wiesz co, ja myślę, że kiedyś bardzo się broniłam przed tym pytaniem, bo uważałam, że na przykład mówiłam, że europejskim pisarzom, panom nie stawia się takich pytań, jeśli mają jakichś protagonistów. Natomiast kiedy piszą kobiety, to często się je utożsamia te alter ego i tak dalej. Ale dzisiaj jestem już na tyle dojrzała i myślę, jestem w takim wieku i po w sumie tylu książkach, może nie, albo tak, po tak intensywnym pisaniu, że oczywiście się już na to nie obrażam i miałam momenty, że denerwowała mnie Dagmara i wkurzała i uważałam, że powinna inaczej zadziałać, bo to jest taka osobna historia, że to Dagmara sobie sama pisze tę książkę, a ja za nią biegnę. Ale dzisiaj myślę sobie, że ja ją w sumie bardzo podziwiam i chyba chciałabym być tak bardzo odważna jak ona i taka w pewnym sensie czysta, tak. W sumie ona czysta w sensie takim, że ona jest taka pełna idei. I ona po prostu podąża za prawdą i za dobrem. I
0: taka spójna, można
1: taka
0: powiedzieć.
1: Taka spójna, taka scalona, nawet jeśli ma wiele problemów i wiele refleksji i takich no, trudnych momentów, to jednak no, ma w sobie taką odwagę, którą bardzo, bardzo podziwiam. Więc dla mnie odpowiedź na to, ile jest we mnie jej i jej we mnie, no oczywiście jest no, bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ze wszystkim się zgadzam, co robi, więc nie bez powodu też starałam się opisać ją tak i przedstawić ją tak, żeby wyglądała zupełnie inaczej niż ja, albo zachowywała się inaczej niż ja, ale myślę, że to się gdzieś tam w niektórych momentach rozpływa i oczywiście, że wiele rzeczy, które zadziewają się w jej życiu, albo się później w moim życiu zadzieją, na przykład po Magiku, hejt, który ona przeżywa w Magiku, dosłownie pół roku po wydaniu Magika spotkał mnie identyczny hejt, więc albo coś z tej książki wyprzedza moje życie, albo ja opisuję coś, co mnie się przytrafiło, tylko trochę to zmienia, więc na pewno no, korzystam z tego. No, trudno. Powiedziałam sobie, teraz już będziesz mówiła tylko prawdę i prawdę, więc jest tak, że ja szczerze powiem, nie wiem.
0: O tym, czy literatura może przewidywać przyszłość, jeszcze pewnie będziemy rozmawiać, ale wyobraź sobie, gdyby Dagmara była tu teraz z nami w studiu, to by nam tu narozrabiała pewnie, co?
1: O tak. Myślę, że dobrze, że jej nie zaprosiłaś.
0: Zaczęłyśmy od Dagmary Bosch. Powiedziałam na początku, że trudno się było z tobą umówić, ponieważ właściwie w tym czasie dzieją się dwie premiery twoich książek jednocześnie, czyli mamy polską premierę Florena i premierę wydania Księcia po niemiecku. Udzieliłaś już wielu wywiadów, zarówno w Polsce,

0: Polsce, jak i w Niemczech. I zastanawiam się, czy kiedy idziesz na wywiad, kiedy umawiasz się z dziennikarzem, to jesteś inną Magdą Parys, idącą na wywiad na przykład do Trójki, czy do Gazety Wyborczej, czy do jakiegoś podcastu w Warszawie, inną w Berlinie, kiedy na przykład spotykasz się z dziennikarzem Berliner Morgenpost, czy to jest ciągle ta sama Magdalena Parys?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest zawsze ta sama Magdalena Parys, aczkolwiek zauważyłam, że kiedy daję wywiad po niemiecku, jestem taka bardziej rzeczowa, bardziej sfokusowana na danej tematyce, ale jak tylko dziennikarz poluzuje mi cugle, no to tak jak ostatnio właśnie było tutaj parę dni temu, że dziennikarz prosił mnie, żebym mówiła wolniej, bo to się wszystko nie zdąży zapisać, on później tego nie rozszyfruje, co ja mówię, bo ja mówię tak szybko, więc tak naprawdę to nie ma raczej większego znaczenia, ale oczywiście jest tak, że kiedy byłam na podcaście u świetnego Łukasza Wojtusika, który no, stricte zajmuje się głównie podcastami tylko książkowymi i on wszedł w tę książkę i rozmawialiśmy o bohaterach mojej książki, to my obydwoje odlatywaliśmy, dlatego że on mnie napędzał, napędzałam jego i przez ten temat, który obieram, czyli te polsko-niemieckie kontakty, ja daję dziennikarzowi zawsze taką możliwość niekończącej się narracji o polsko-niemieckich stosunkach. Czyli jestem jakby w tym momencie publicystką albo zamieniam się w Dagmarę i idziemy w politykę. A przecież ja napisałam książkę z żywymi bohaterami, którzy mają swoje życie prywatne, którzy mają swoje problemy miłości, złości, wściekłości i śledztwo. Więc kiedy mam taki podcast, gdzie możemy głównie porozmawiać o książce i wreszcie o książce, no to wtedy ten podcast jest o pół godziny dłuższy niż ktoś zamierzał, tak? Sami się wciągamy w to. Ja tym żyję, bo ja żyję tymi bohaterami. Natomiast przyznam się szczerze, kiedy ciągle muszę mówić o polityce, bo jestem tym cholernym też zwierzęciem politycznym, którym wcale nie chcę być, ale jednak jakoś jestem wciskana w te ramy, no to wtedy przyznaję się szczerze, powtarzam różne formułki, które powtarzam od 15 czy od 16 lat, bo wciąż w tym jestem, tak? No.
0: Ale zdarza się na przykład, że po jakimś wywiadzie w Polsce czy jakimś wystąpieniu publicznym wracasz do Berlina z myślą, że a jednak tam jestem mniej rozumiana niż w Niemczech, albo może odwrotnie, może pamiętasz taki moment z tych ostatnich tygodni?
1: Tak, tak. Nie chcę, właśnie myślałam, że już coś takiego mi się nie zdarza, ponieważ ja już przeżyłam wszystko. Weź pod uwagę, że ja jeździłam po Francji, po Włoszech z tą książką. Odpowiadałam na pytania najróżniejszych dziennikarzy w najróżniejszych zakamarkach Europy i nie tylko. Przecież nie tak dawno Magik został też wydany po hiszpańsku, więc wciąż, ale jednak te pytania się powtarzają i dobrze, we Włoszech ludzie pytają się mnie, jak żyć. Oni pytają się, jak żyć. Mają tak wiele takich filozoficznych jakichś pytań. We Francji te pytania są znowuż o stosunki francusko-niemieckie. Ja tam w ogóle przyjeżdżam jako ambasadorka polsko-francuskich stosunków, gdzie zawsze sobie myślę, rety, co tu się zadziało, tak? No więc, tak się dzieje. Ale rzeczywiście ostatnio zadano mi pytanie, które mnie wbiło w krzesło i sprawiło, że ja mam zupełnie nową odpowiedź na stare pytanie. Zadano mi pytanie, czy byłam często jako Polka w Niemczech szykanowana. I zadano mi to pytanie mnie po 41 lat. I pomyślałam sobie, jak bardzo nakarmiono nas i my sami nakarmiliśmy się naszym algorytmem, który podsuwa nam wygodne pytania i wygodne odpowiedzi i wygodny światopogląd i tak sprawia, że żyjemy w danej bańce, że zupełnie straciliśmy z oczu to, że te stereotypy o nas Polakach, czy o obcokrajowcach, czy jak zwał, ludziach przyjezdnych, wciąż w tym społeczeństwie i wcale nie wśród starszych roczników, tylko tak zwanych rdzennych Niemców, wciąż są obecne. I że można się zapytać kogoś, jak mnie, czy ja się tutaj czułam i czuję szykanowana. Gdzie skończyłam tutaj wszystkie możliwe szkoły, tutaj się urodziły moje dzieci i nie wiem, studia, napisałam książki o ich mieście, o ich kraju, który znam lepiej niż Polskę i czy ja jestem szykanowana. A później zadałam sobie pytanie, dlaczego ja się tak teraz denerwuję w związku z tym pytaniem, skoro już niejednokrotnie było mi zadawane. Dlatego, że świat się zmienił i my się zmieniliśmy i my mamy nową, nie chcę powiedzieć, że nową tożsamość, ale nabyliśmy nową pewność siebie. Niemcy się zmieniły tak bardzo przez ostatnie 40 lat, że praktycznie zapytanie kogoś, kto mieszka tutaj tak długo, dzisiaj, w takim mieście jak Berlin, który już nie narzuca sobie tego multikulti, nawet tego się w ogóle nie, o tym się nie mówi. Tu po prostu jest jak jest. Tu wszyscy
0: to jest
1: są,
0: faktem.
1: To jest fakt. Tu są wszyscy przyjezdni. Tu są wszyscy przyjezdni. To jest syndrom tego miasta. To jest jego przekleństwo i to jest jego szczęście. To jest jego, nie wiem, coś, co sprawia, że on się tworzy i to coś, co sprawia, że się niszczy. To nie jest pytanie na miejscu, a i ja mam zupełnie inną teraz pewność siebie i musiałam się bardzo powstrzymać, żeby tam nie zacząć trochę głośniejszym tonem mówić i zapytać się, jak on się czuje, ten dziennikarz, który przyjechał tutaj z dalekiego zachodu, gdzieś przy granicy holenderskiej. Jak on się czuje w Berlinie? Nie. Bo on tutaj mieszka dopiero 15 lat. Ja mogę mu parę rzeczy wytłumaczyć, mogę go oprowadzić i przedstawić mu parę rzeczy. I też się go o to zapytałam.
2: Jesteś tu, Magda, u siebie? W Berlinie?
1: Tak, jak nigdzie indziej. Już dzisiaj to wiem. Kocham Warszawę, kocham Gdańsk i wracam do tych miejsc i naprawdę bardzo chętnie pomieszkałabym w Warszawie. Odkrywam tę tęsknotę za Warszawą, za tą właśnie za warszawskością właśnie, nie tą warszawką, która jest jakoś tam kojarzona, tylko chciałabym poznać historię Warszawy, zrozumieć tę Warszawę lepiej, zrozumieć Polskę nawet lepiej, w której nigdy nie zdążyłam tak na dobre pomieszkać, tak? Ale dobrze, zostanę tam 2-3 miesiące, o ile w ogóle dam radę, ale zawsze będę wracała do Berlina. Jakkolwiek by mnie nie denerwowało to miasto. Jakkolwiek potrzebowałam dzisiaj, żeby tu dojechać godzinę więcej niż normalnie. I właściwie, kurczę, różne przykre myśli mi przychodzą do głowy, kiedy widzę kolejną budowę i kolejne jakieś zamknięcie, obramowanie miasta i tak dalej. Ale to jest moje miasto. Ja się stąd nie wyrwę. Próbowałam już tyle razy i zawsze tu wracam.
2: Jeszcze będę chciała porozmawiać z tobą o Berlinie, ale to, co mnie zaintrygowało teraz, powiedziałaś, że od ponad 40 lat żyjesz w Berlinie, jednak konsekwentnie piszesz, pisałaś po polsku. Jak to jest w tej niemieckiej przestrzeni publicznej? Czy jesteś tutaj rozpoznawana jako nasza berlińska pisarka, czy wciąż bardziej przez to, że piszesz po polsku, jako polska autorka pisząca w Berlinie?
1: Potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Ja nie potrafię odpowiedzieć szczególnie w Berlinie, dlatego że ja piszę książki dość długo, więc pojawiam się mniej więcej tak co 4, co 5 lat tutaj na spotkaniach. Ja chyba więcej mam zaproszeń do Francji czy do innych krajów niż w samym Berlinie. I miałam przez wiele lat mnóstwo otrzymywałam zaproszeń z Niemiec zachodnich czy z Niemiec wschodnich, ale nie jeździłam, ponieważ moje książki nie były tłumaczone na niemiecki. Było zapotrzebowanie. Różne panie bibliotekarki, panowie bibliotekarze zapraszali mnie, ponieważ widzieli, jak zaczytany był to pierwsze wydanie Magika po niemiecku, ile było wypożyczeń. Ja sama byłam wstrząśnięta, widząc w berlińskiej bibliotece na Panko, że Magik sprzed 8 lat, który został tutaj wydany i później niestety to wydawnictwo splajtowało, że on się rozpadał w rękach. Ja po prostu, tam były 2 egzemplarze, one były zaczytane, więc z jednej strony myślę sobie, okej, widzę, że jest zainteresowanie wśród czytelników, ale no nie chcę za nich odpowiadać. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, po czym to dzisiaj poznać? Po tym, że na przykład w ostatnim półroczu na moim na przykład Facebooku przybyło 10 tysięcy obserwujących? Trudno mi to powiedzieć. Czy to jest odpowiedź na pytanie, jaką jestem pisarką? Kto mnie widzi bardziej za swoją pisarkę? Czy Polak, czy Niemiec, czy Berlińczyk? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że może w tej chwili aktualnie bardziej Polak, któremu przedstawiam Niemcy w dostępny sposób, ufają mi, bo jestem Polką, tak jakby ich wysłanniczką, a piszę o Berlinie tak, jakbym była Berlinianką, czy Niemką, tak? Natomiast znowu, z drugiej strony, kiedy jestem na spotkaniach, ostatnio coraz liczniej, coraz częściej i widzę, ile Berlińczyków mnie znaczy, idę na przykład na koncert, no przepraszam wszystkich teraz za swoją nieskromność, ale jestem na jakimś koncercie i podchodzi do mnie mnóstwo ludzi tutaj w Berlinie w Filharmonii i mówi, dzień dobry pani Magdaleno, ja sobie myślę, kurczę, nie znasz, Jezu, jaka jesteś bezczelna, czemu zapomniałaś? A on mnie zna z Facebooka, bo czyta moje posty na przykład, albo z Instagrama, albo odkrył Białorika, albo Magika. Więc jest to szalenie przyjemne, bo przeważnie dotyczy to młodych ludzi, wcale nie tylko kobiet, ale też właśnie no, bardzo dużo młodych ludzi. Ostatnio się spotkałam z ludźmi, którzy mi opowiadali, że przyjechali do Berlina, dlatego że czytali moje felietony przez lata w Wysokich Obcasach, albo czytali moje felietony w Gazecie Wyborczej. Przynajmniej spotkałam w ostatnich kilku latach z 5 młodych osób, które odważyły się przyjechać do Niemiec i spróbować tutaj, ponieważ zachęciła ich do tego moja publicystyka. Bo byłam tak wzruszona, nawet jeszcze niedawno miałam wywiad dla bardzo dużego portalu niemieckiego, gdzie jedna z dziennikarek opowiadała mi o tym, że jest tutaj dzięki mnie, więc byłam naprawdę w szoku. To było strasznie wzruszające. To znaczy, że możemy zmieniać świat piórem, pisaniem. No, nie wiem, ja chyba jestem bardziej wzruszona tym niż oni.
2: No ale teraz, tak jak powiedziałeś, mamy niemiecką premierę Księcia i nie wiem, czy już możemy zdradzić, ale dostałaś mega propozycję od pewnego dużego niemieckiego wydawnictwa.
1: Tak, dostałam propozycję od Zurkampa, od Tomasa Wörcie, mam nadzieję, że się nie pogniewa, że o tym mówię, ale no to jest oficjalnie i za chwilę zaczynam pisanie książki po niemiecku dla tego wydawnictwa. No nie chcę zdradzać zbyt wiele o czym, co i jak, ale bardzo się cieszę, ponieważ ułatwi mi to niezwykle moje pisanie, bo do tej pory było tak, że wiele dialogów, które pisałam i które później znalazły się w trylogii berlińskiej, najpierw powstawały w języku niemieckim, ponieważ ja czuję tych bohaterów, oni mówią swoim Sie Berliner, tak? Mhm. Więc no cóż, no, później trzeba to trochę było, trzeba było to tłumaczyć na polski. Lothar Quintgenstein musiał to tłumaczyć znowu na niemiecki, więc to jakaś szalona praca. I wszystkie źródła, z których korzystam, są przecież źródłami niemieckimi. Czy to był mój zmarły mąż, czy przyjaciele jego, czy świat, w którym się otaczam, wszystko tu się dzieje po niemiecku. Ja piszę o niemieckim i no tak, nie tylko o niemieckim Berlinie, bo gdyby Berlin był niemiecki, no to byłby niemiecki, a nie jest do końca, tak? Czyli ten konglomerat, no w każdym razie na pewno będzie mi teraz łatwiej pisać o tym, o czym chcę napisać po niemiecku, bo źródła, z których będę czerpała, są stricte jednak w języku niemieckim.
2: Czyli ten proces twórczy będzie łatwiejszy teraz dla ciebie?
1: Znaczy na pewno będzie tak samo trudny, bo zawsze jest dla mnie trudny, bo ja mam tysiące pomysłów, miliony wątków i w mojej głowie jest przynajmniej 10 książek. Ja już Tomasowi 3 koncepty przedstawiłam. Każdy mu się podobał. Bardzo to jest miłe. W ogóle podziwiam go za cierpliwość. Zresztą może zaczniemy od tego, że on przeczytał Magika dzięki austriackiemu wydawcy, który wydał Magika po niemiecku w zeszłym roku, czyli reaktywował go po latach. No a teraz wydał Księcia i dzięki temu niemieccy wydawcy w ogóle mogą przeczytać i dowiedzieć się o mnie, tak? Oni wcześniej po prostu w życiu o mnie nie słyszeli. Dzięki Austriakowi się o mnie dowiedzieli i teraz te niemieckie wydawnictwa pojawiają się, bo się poczytają Magika i wybacz, nie będę mówiła, co mówią, ale powiem tylko tak, gdzie pani była przez te ostatnie 20 lat, tak? I jak to jeden z wydawców niemieckich ostatnio mi powiedział, po prostu wszystkie kraje otoczyły Niemcy, wydając Magika, wydając Księcia, wydając Tunel, natomiast jedynym opornym okazały się Niemcy i dopiero przez Austriaka dotarło to do Niemiec.
2: Byłaś za blisko tego.
1: Byłam za blisko, może jestem kobietą, co kobieta będzie opowiadała tutaj ludziom historię, sztywnym Niemcom, którzy uważają, znaczy nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, ale zadziałało wiele spraw, myślę. Przede wszystkim, jak to jest możliwe, że Polka, kobieta, która co prawda długo mieszka w Berlinie, będzie opowiadała historię Niemiec, bo przecież ja nie opowiadam tylko historię Berlina, tylko historię Niemiec i znała ją lepiej niż Niemiec. No tutaj coś nie zgadza. Tysiące rzeczy kieruje, jest bardzo podobnych zarówno w Niemczech, jak w Polsce czy we Francji. Może we Francji i w Polsce, może rzeczywiście są troszeczkę bardziej odważni i nie tacy konserwatywni. No, to na pewno.
2: Floren kończy, domyka trylogię berlińską. Czy to znaczy, że wychodzisz literacko z Berlina?
1: Wiesz co, ja już we Florenie, powiedzmy sobie szczerze, i w każdej z tych książek, za każdym razem było tak, że Berlin był taką trampoliną, odskocznią dla tych wszystkich moich bohaterów i oni po całej Europie i po całym świecie wędrowali. I we Florenie jest na pewno tak, że doszło do takiej kulminacji absolutnej, bo oni są i w Wenecji, oni są i na Majorce, czyli w Hiszpanii, oni są w Waszyngtonie, oni dla nich po prostu, oni jak chcą rozwiązać zagadkę, to jadą, pojadą wszędzie. I tak samo było w Magiku i tak samo było w Księciu. W Księciu też byli non-stop we Włoszech. Także tam nie ma żadnych granic.
2: Mhm. Czyli nie chcesz nam nic zdradzić o tym.
1: O tej czwartej części.
2: Książce pisanej po niemiecku dla Zurka.
1: A, okej, okay. No to będzie na pewno, to coś będzie, o czym nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, naprawdę nie mogę. Natomiast na pewno napiszę czwartą część. To już powiem wprost. Dlatego, że teraz w Polsce, widząc zainteresowanie czytelników, jak oni tym żyją, bo czytelnicy są po prostu, czytelnik to jest skarb. Czytelnika tak naprawdę w ogóle nie interesuje cała otoczka. No tam ewentualnie coś o moich dzieciach czy o moim mężu, ale tak naprawdę to interesuje ich Dagmara Czapiewski-Kowalski i co tam się zadziało i co tam będzie dalej. I jak zobaczyłam, jak oni tym żyją, to pomyślałam sobie, kurczę, ten jeden raz przeciwstawię się ich pomysłom, moim protagonistom, tylko ja dla nich coś wymyślę i tym razem zadziałają sobie w Polsce. I tam coś się zadzieje w Polsce, tylko muszę trochę od nich przez chwileczkę odpocząć. Mhm. Ale udowodniłam sobie, że pomimo tego, że pisałam tę książkę 5 lat, to tak naprawdę połowę tej książki napisałam w ostatnim półroczu, przez półtora roku z różnych względów, więc jak chcę i muszę i wydawnictwo mnie przypnie do muru, to ja potrafię pisać szybciej, więc myślę, że jest nadzieja, że jeszcze do końca tego tysiąclecia coś się wydarzy.
2: Jak dzisiaj patrzysz na ten projekt? Czy ta trylogia to bardziej właśnie opowieść o tych konkretnych twoich bohaterach, czy raczej o pewnym stanie Europy, Berlina, Polski?
1: To się wydarzyło, to się zadziało. Ja nie planowałam absolutnie jakiejś wielkiej sagi, czy bycia Kasandrą, czy przepowiadania przyszłości, czy opowiadania... Ale na pewno jedna rzecz była dla mnie ważna. Ja w każdej książce, i to było dla mnie najważniejsze, chciałam opowiedzieć o II wojnie światowej, tylko nie tak dydaktycznie, jak to wszyscy dostajemy w szkole w Polsce czy w Niemczech, tylko przez historię, przez ludzi. Nie przez liczby, które nas porażają i powalają, tylko przez konkretne przypadki ludzi. Zawsze miałam jakiegoś SS-mana w każdej książce, który mnie prowadził, chcąc, nie chcąc, który mnie doprowadzał do szału i nie pozwalał zapomnieć o tym, co się wydarzyło. I nawet jeśli padało tam tylko jedno, jedyne zdanie o nim, może pięć, to on był osią, wokół której budowałam całą historię, żeby opowiedzieć przeszłość naszego kontynentu. I owszem, dla wielu czytelników będzie najważniejsza akcja, pościg. To, że tam się, tak jak, ja tylko powtarzam to, co mówią czytelnicy, że to się po prostu chce, o Jezu, no nie chcę tego powiedzieć, ale że trzyma ich w napięciu, tak? Ale to nie o to mi chodzi. To jest efekt uboczny, bo już wiem, jak to zrobić, wiem, jak to napisać. Ale dla mnie, jako dla pisarki, zawsze najważniejsze będą te wątki poboczne. Co przeżywa Kowalski, kiedy rozstaje się ze swoją żoną, czy ze swoją partnerką? Co się dzieje w dziecku, które traci oparcie w rodzicach? Dlaczego szuka tego oparcia w swoim misiu? Tak? Albo na przykład, co się dzieje z ludźmi, których ojciec był właśnie gestapowcem. Co się z dziećmi dzieje, które trafiają do internatu katolickiego? Co się dzieje? To są rzeczy, które mnie interesują, które chcę opowiedzieć i gdzie po prostu mam możliwość wypowiedzenia się, wypisania się. Gdzieś tam, ja zawsze chciałam napisać już przy tunelu wielką sagę. To wydawnictwo narzuciło mi, ej, zamorduj kogoś, bo to będzie ciekawiej. Dla mnie pisanie książek, wielkich sag i wchodzenie w psychologię moich bohaterów jest o wiele prostsze, bardziej wdzięczne i bardziej po mojemu niż cała ta otoczka. To zrobię, owszem, zrobię to dla czytelników, chociaż nie wiem, czy zrobię to dla czytelników, też, bo to też nie do końca jest prawda. Ja to też robię dla siebie, bo fakt jest taki też, że no, pisać tylko linearnie jest okej, no ale... Kurczę, no trzeba tam kogoś po drodze zamordować, no bo żeby się samemu też nie ponudzić, nie? Żeby sobie poprzeczkę postawić wyżej. Bo pisanie kryminału jest najtrudniejszą sztuką pisarską, jaka jest. Najniżej oceniano przez wielu, ale najtrudniejszą. Żeby to się zgadzało od samego początku do końca i jeszcze gdzieś tam w tle działa się obyczajówka i opowiadać historię, ale żeby to się domykało, zamykało wielką klamrą, ludzie, to jest po prostu naprawdę wyzwanie. Dlatego, no dobra, okej. Okay. Dla mnie to nie jest wcale takie łatwe i wiem od wielu moich pisarzy, przyjaciół, pisarek, że w ogóle się nawet tego nie tykają, bo w ogóle nie wiedzieliby, jakby to zrobić, nie?
2: Magda Parys.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich wiosennie.
0: Jeśli ta rozmowa była dla Was inspirująca, to nie zachowujcie jej tylko dla siebie. Podzielcie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Subskrybujcie też nasz kanał na Spotify, ARD Sounds i Apple Podcast. I oczywiście sięgnijcie po Florena, który czeka na Was w księgarniach. Ja nazywam się Monika Sędzierska. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
3: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.